0: ekipę z Jacksa Sweet and Pretty.
1: A ja potem już potem my each on fly. Mokrym mnie tu jest irrelevant. Summer pull up and slide. Hedy prezentują tu my gang.